ba ba ba ba do shagada da busko pa ucho we mawane mere na bampae mawane mere na bampae suma wojo suma wojo suma wojo suma wojo ende wonyamija ende wonyamija ende wonyamija embo gura ho enna ne ajapio mitisi biara enda nyumre ya eto mujo yesenu yesenu yesenu yesenu enju madie biara enju sadie biara enju sadie biara enkunya sie biara ebo biara yebo amre biara yesu ha ende wojo ende wojo ende wojo ende wojo enko sia po biara owo po biara yadie po biara awuchire po biara eka po biara ende nyamija ende nyamija ende nyamija etom sisia ende yeseno ende yadomi ende yebubuno ende yejiri ewo yesirimo ewo yesirimo ewo yesirimo fire